otwór we mokro. Zajmę za noś Zajmę za noś on sobie był Max Sadman umis A je płosy by czes mi by był Wyszło mam albo nic